interpretację Rozpiela, czy może po prostu dobrze, dosyć złożonej interpretacji. Eto, w tvoje spomnienie na rzeczy no prosto Rondo od The Nice. Se čuvat otkasi od tvorbine Janeček i jedna kompozicija na Dave Rubek, Bu Rondo ova Turk. The Nice prosto smene tritama i započne da pravet